Radio Mieste Czeraszyńskie Dróżki suche do mojej dostali od 4. Niekak jest o započało deszczować, a potem samo też trochę silniejszo z miestami rymało soje. A jak pędzie dzień sada, ale w komiknie, so jeszcze deszczuje, cinecze stopniu pokaza żywe slibro na przykład w Salowie, w Trebinie so trochu. Haj krótszyszo runie, że też cinecze stopniu w Życzeniu so lochce deszczuje, też maja tam 12 stopniu, a też polatamy na przykład do Nosaczic, tam też cinecze stopniu żywe slibro pokaza, przez cały dzień z najmniejsza też do południa ma so dalej deszczować, od przypodnia potem przestanie, w ostanie pak szero tak wieszcza metru lugojo, a też na jutrzyszu sobotu latamy, potem startujemy ze słonczkom do jutrzejszeje soboty temperatury zalizujące na maksymalnie 23 stopniu. A tak podatamy też jeszcze na niedzielu wotrania w ostatnie sucho przez cywy dzień dalej tu, a tam mowo sosnano trochu kus pokapotacz, ale w ulicy niczo nie budzie 23 stopniu też niedzielu.

0: Mädchen und Opa, na, puschens, tschüss.
1: Serbski Rozwas. Pojeste. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. W stolicy albanijskiej, w Tiranie, zetka so tuntedżen dziewowa skupina słowianskich mężczyn. To je Federalistyska Unia autochtonych narodnych mężczyn fuen zdzieliła. Dziewowej skupiny, kotryż przedseda je Hartmut Leibner, przysłuszeja też Serbia. W Tiranie chcedža sa predovšem z položeniom makedonskej menšine v albanijskej zaberač a z rolu národných menšinov na západnom Balkáne na puču do Európskej unie. Při Vaskovským nihovým lesu nastane prina doživenská stácia Krabatovej kolesomarskej štežky. Tam má so za niečo 20 000 eur budka za vočastvenie s dôrečnými táflemi, vosebitými špielemi a v obrazovej galeriu s počom ke Krabatovej povedzce natvarič. Projekt dostane spichvanie z liderového programa tak Klaudia Steglichova od regionálneho managementa Hornio Vúžiska Hola a Hate. V názemie má so tvarič, klitu ke spočatky sezóny má budka za kolesovario a pučovaki potom hotová byč. V biehu přichadných let má podvú Krabatovej kolesovarské štiežky celkonie 12 takých doživenských stáciu nastač. Składnostnie 110 narodnin Jurija Brezana przewiedzie domowina przychany tydzień w budyżinie projektowej dnie. Kaj szczera informowachu wobdzieli so 170 szulorku a szulorio 7-letniku z Kulowa, Radworia, Ralbic, Woklec a budyżina. Na szelakorych stacjach są nadawki z przyjotłane, kiedy są ze żywieniem a tworzeniem spisowaczela zabieraja. Partnerojo są Smolarec Knijania, Niemskie Serbskie Ludowe Dziwadło, Serbski Instytut, MDR Serbski Rozwoz, Dom Brezanec Swojby w Budyżinie, Serbski Ludowe Ensemble, a w Serbskim Domie Projekt Zari a Domowina. W obdzielnicy mają na przykład post za Instagram przyjotować a figuru młodego brygadownika na fasadzie Serbskiego Doma usledzić. W Rulec Münie na Czprywiu, kiedy słysza do gminy Trebin, chce ja dożyty most przy spuszczadle zanirować. Dole w obsamknichu radziczelja jednomocnie na zajszym posiedzeniu gminskiej rady. Nadok za to dostanie czeslania z Brzezuki, Pfacic ma to nieco wiacać 100 000 euro. Rulec Mün na Czprywiu je pola turystu w oblubowane, a poskiczuje miestru miezby z czomom albo pfawidłom, kaj jeszcze szkole sumarskie tury. Z ponowienia mosta chce ja w augustie zapoczeć, a konc leta hotowi być. W Holeszowskiej Dubrowce je konc tydzienia skakanski turnier w wszystkich staronnych klasach. Kajże zdzieli niesłaczanskie jechanskie dołostwo, wubiedzuje so jechaki a jecharjo ze swoimi koniemi sobotu a niedzielu. Jako wiążk przyzamknie so wubiedzowanie ze zaprzahami. Nimo prówaniu zmieja też forum wiedy a zabawu za dzieci a swojby. Zaradła, zakskich mistrzostw w Holeszowskiej Dubrowce, je krajny związk koniecego sporta. A to one wiechu, nasze pojeźdźczek iż namakacze na naszej internetowej stronie runy, tak jak w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Przy 13 stopniach so deszcz czuje w Budyżinie, a po was doma po Hornej Łużycy. Pansat najpierw raz w ostatnie wybiło rania a dopołnia. Dženca v biudnia vuladame potom jenož zriedka raz slunco, vostanie vycikojte a žive slibro te zalize dženca na maximálne 20 stopňu.
0: Včera je so tojšto najšvotež na šelakých miestnostčach, jenož derezo nie je so tu ničo zveho stavo prajmu runu tak, ale dešč je trebne, příroda je so derie napiva, no a rimavo je so tež. Na droga so ničo nestava, keď bupak prošu štujše ze smopetom po puču a dobi niče přes lese, tam je vezate štujšto ze štomodele pvavivo, so nebrhče niče paneli, so nebrhče sobopsuneli.
1: Serbski rozvoz.
0: Tež poki všetkim tým, ki so ze spešnimi kolesami po puču, peč po napo, šestčeš.

Niektórzy szkoli są też wonka do przyrody poda, tam zela zbiera. Wszystko to, co już też kczyje bozanka, kczyje już doma nie ma, czy noj, żan bozanku wusztom, potom poladajcie no tla wonka też się popuczu. Nazbierajcie się na przykład, zobaczcie się syrop na warili, albo snano też oksymel. Noj, nitko w przychodnych dniach drie bozanka miła najpierw raz, potom dere wusknicz, wóżna bozanka, są nehodzi tak derie przedziwać, jako są potom wszystkie macizny w obwokane hełach we wiezo możecie wużywać, ale lepiej je, gdyż potom za słończko derie wusknie. No i wszystko wąka rynie bujnik czyje, a chodzi są też derie przedziwać, na przykład kajsprajach do syropa.

0: 8 minut do napół 7. Mnie zwłocza nam tojszto przeradza. Dziś ja poladam do Matio, mnie zwłocza. Na to on polada każdy taki kutny polcaj.
1: Policja z G.
0: Papiery broszu, pojdźcie moje won.
2: Genau, tak jo. Na autodroze 4 do Smiera Zorelca, mnie z połcznicu a ohonom, mnie so przy nakładnym aucie, zaczerał się w obrócz kolesa puknęła. Dziele puknęnie w obrócze z leczachu pon do piekawia, kiżby samsyn Smiera popuczu, a auto w obszkodzichu. 10 euro szkody nasta, ale zranene nich tu niebu. A we slepom, tam je 40-letny muž sredu poponio ilegalnie na industriju přestrinjen štumpuščil. Straža policajska revíra přikvata, to chcíš mužu z dung štumaru ne votvěst. 10 euro škoda je nastava a nitko sa revírova kriminálna služba s padustvom zabiera.
0: A nitko Mati, ti sa so přečinila, da to budále je zbušitko poriadku.

0: 4 minuty do napu 7. Wona je wiele dożywiła w swoim dłuchim żywieniu staro abatysta klusztra Marina Wiesda, Benedikta Waurykec, a równie na tute nazonienia by Monika Gerdosfady szczypna. A tak je mać Benedikta powiedała na przykład o tym, żeby przy jej zastupie klusztra drie rata stwożno, że separatnie firmie przepodała, ale przyjrzym, bych u niekotre riadnicy jeszcze aktywnie podla.
1: Klivě se budívali. Sotra se týšin často na podoch se pokočili, ale já jsem potom tady noč doživil, zase jsme hojace zela a tubak jsme plavovali. Bab jsme měli velkou rostlinu, tam je se týš byli v sebu pomalu od sotru. Takže to je z gartnerna výšava a ta je jara děra výšava a to jsme se sebu podpírali a za typino a za všetko se starali. Dziewięć jest, że z von Gartnerna pochodziła, potem mnie ona so zauchywa. A nikt tam taka rejana zauchła do nas doma.
2: A piwalnia, nie by tuszy ty się na piwalnia?
1: Hej, wiele lietje są już klusztry piwo w Tamarywa. Piwalnia jest zauchywa, jak ty, dziś jest oni ten faren do treba, li potem se do spraszenach. Dabaj potem nie jest tak na najnowszym standardzie była, z mojej zauchyli, a za spraszenes, z mojej potem się przetwarili.
2: A te prawa, a te licenze, a te meno, jesz woda kulowa, abo?
1: Hej.
0: W obszyn rozmowu z niedyszy abatysu Benedikto Waurykec może czy niecie lupala nasłyszeć po takim zajucyszym, każ przed co pojednaczyć. 2 mięciny jeszcze potem je na posedmyś, potem słyszycie połysk czy samskiego rozwosa.

Και σας μιλήσω πάνω από βόσε μεχιά. Je dost do konca týdenia. Od Jensišeho zahaja so v Holešovský Dubravce Sakske mištostva ve skakaniu mištostva koní s večerným kinom. Júca nedelu zmia tam potom mimo uvedžovaniu tiež odmeniaci program za džičik, kýž môža tiež raz na poniu sedžo tam jene kúvo verčič. Dženca koncertuje šulery obudeské v okresnej hučmej šule v Nemsko-Serbskim ľudovým dživadle na vônem jevišču a pokazaja, što sú v šulským leče navúknili z počatke dženca večer sedmich. To runia dženca z Čeprošení v Ocioch na dvoru vysvedin do Serbského muzea v Kočebusu, tam do gazetie zas raz doječ dvoho, ja tam pobyla nesem. Téma je vônie modročísť se sprednoškom a praktickým bus pytaniom. Učmy w obróbi popołudnio jak Schwarz. A potem poladamy też do jutrzejszej soboty, do telewizyjnego magazyna programa MDR Wulatko Wusewa, a to też stajnie przy południu 12. Do runie na jutrzejszej sobocie zmienia w Wóżyskiej hali we Wojerecach wulku bursu numismatikariu po takim ludziki szoria so za historyjskie pieniądze. Czas wotrania gdzie chcecie tam się dojeć od 9. aż do przypołudnia 12. A snano mowa tam se ti štunja bo tamne ze združšie šnuru raz doječ a so poradžovač dač, što maja tam do vosebitech penies do šnuru zviazane, to si myslu, tam so tež neko trošku li zajímavostka a tež zajímava staviznakova. Vymenšenie ište potom je cibiliki na vosom. Spiva Anke Lautenbachova.

0: Czasami czyno połosy mych je, nudom jedna czmiczyno połosy mych, poladamy zastojnikam na plido. Ja woskam, że to osu Matej napojedali.
1: Policja z G.
2: W Slepom na przykład, tam jest 40-letny mąż w sredu popołudniu ilegalnie na industriowej przestrzeni in sztom puścił. Straża policajska rewira przykłada, to chce, że mąż z dungsztoma runie wotwieść. 10 euro szkody je nastała, a rewirowa kryminalna służba nitko dla padustwa sledzi. A na A4 do smera na Zorec, my spocznicu a ornom, tam je so przy nakładnym aucze začarałszym w obróć kolesa buknęła. Dziele puknienie w obróć z leczachu pon do PKW-a, gdyż by w samsnym smere popuczu a auto w obszkodzichu 10 euro szkody nasta, ale zranienie nicht tu niebu.
0: 12 po 5. Ach! 12 po 8.
2: Ja, ty jo jene peć widzisz, Diana, hodaj.
0: Tam te peć runie skoczyło, wiesz. Nieke 12 po 8, tam rany przyjeżdża skoro. Musimy bredy hiżo z Matejom o tym ryczało. A w huczbie, to wy potem nie słyszysz, że prawo mieć, ja bo poprocie też raz rady z policajami jemu popuczu był, znano też raz junu kontrolował, a na to smuso dojednało, żeby Matej kontrolował, hać wszystkim poprawom warnowanska westa posłę.
2: To my jemu zajmu, hać makujesz jenu, poranu wulkosz, aby sú to pán také přemávka, alebo přeulka, alebo aj to bú mňa raz zaujímavé.
0: Až to bude ty práv, ty pa ty rade pán puchíš. Dve menšiny do vylegnáte. Nieký konc. Štúta jo, doktor Taste, mi sa deriete.

Drode pakte ja der Gavitzkas die Technik obidel Kenajevic hier ist na noch Chevichze die Tisch Livestream Raspobuchu zapiknet po dem so sche doma ze kuchne won as se müsle li na ja hisch Raspobuchu kus gebitnem aber die sacklik nem na potom to ninje alle geisto takle je nikotre skuli wetzka zite schische we jitchatz noschkach ma jitchatz kochos che dokesh so mit am tisch schala gedächtnis ske wietze przestaili, ale dziewaja nasi kolegojo na tym, co za so tak spieśnika już można sohodzić iż sabski rozwoz przez livestream. Słyszeć przyjemnie livestream precz, to możecie rady w naszej app wotwołać tamto, że jeli ju jeszcze nie macie, możecie si ju też damotnie dyliszczanec MDR Serbia instalować. A tam widzicie też niedom horeka na prawo radio, na kotrzeż klikniecie, a potem livestream wam zabierzi. Dwie Menschen hier, Bob Biedl, Knadjewitsch hier.

0: Nakladné auto?
1: A miešala.
0: Tvária zromadne?
2: Na našim tvárnišču.
1: Dobre ranie, Bagaro.
3: Dobre ranie, Mišova. Nejedenca krásny deň.
1: Aj, sme tu tento deň veľa docpili.
3: Ohaj. Popravom sme náš plán za tu tento deň ižo vodživali.
1: Što da je s nakladným autom? Čo dla vone tak okolo smali?
3: Poj, čini moj vomire dale. Dole trebam beton.
1: Ižo zaso je nakladné auto nimo smalivo kajž bysk.
3: Dokelž treba moj přichodný stop. Hevak to s potom ničo nebude.
1: Sme stopy za cewe podzasadzili. Wokoło cewe je wulke leżonosće.
0: Tu proszę, przychodny stop.
1: Što to je nakładne auto? Je to la piatk. Nie dom je konc tydzienia.
0: Wiem, ale moja liścina.
3: He, kajka liścina da?
0: No wiesz to, la bagaro. So mam stajnie liścinu z narałkami, kiż potom odhučkuju.
1: Nakładne auto. Liścina za tutun tydzień je zaujście dospolnie odhučkowana.
0: Nie pak, ona je prejč.
3: Prejč? No gdzie to może być?
0: No nie mam żadne zdacze. To je hotowa katastrofa. Liścina biehiście tajka. Dołha!
3: Doczekaj. Ty to lahisza niszta dniu doło, kajś bez wowy wokowa jeździć.
0: No kajś bez liściny, bagaro, kajś bez liściny.
1: Bez nie wiesz, czy nie wiesz, co masz czynić?
0: Bez nie nie ma mira. A czy nie tylko woprawdzie szo hotowe? Dyrbiu dale!
3: Wokomelki nakład na auto. Przemyslujmy raz romatnie. Ja drażano liścino nie mam, kiszbych wotoczkował, ale nasze nadałki se spomniatkuju.
1: Ja też. Tutun tydzień sme mieli nadałk szitkę stopy za płot wokoło leżonosce nastajić.
0: Haj.
3: A to sme niemale docpili. Ci stopy jeszcze faluja. Dobisz je po takim niedzielejszo mieć.
0: Haj.
1: Tobie za tutun tydzień szitko.
0: Wiace nic?
3: Jace nic. Po takim przywiez mi falowace ci stopy, gdzieram kiszny dom wório. Doryczane?
0: Doryczane.
1: A potem je kunc a sjatok.

0: 7 minut na podziewieczych, nowe możliwości na kupowaniu na kraju. Serbski wolejbólowy dorost, albo wubidowanie kaponu honaczu, to są niekotre temy. W junijskim budaczu wulatka, jutce z sobotu przypotnią możecie tutaj widzieć, a Milan Grojlich nam dalszą temu, dzięki rano hejszo skrótka przedstawi.
1: Szlepowska dostanę piatce polarańskie. Tu dobie tam na tej desce kleczeć. Liebe Brudę, wódce dobrego, a te szybciose stojnki.
2: Szulski dzień kajsz przed stolietami, skróty dyscyplinu a kwostaniom. W serbskim Szulskim muzeju w Stroži pola Hučine dożywieja dżęsniši szulario, jak to niede bie w takiej małej wiesnej szuli.
3: 4 kruć spęć.
2: 20. Członka domizniskiego towarstwa Radiška Marlis Koniechtec w Szulskim muzeju pokazuje, jak niede tu wuknechu. Nimo pisania a liczenia bie ważne praktiski dżel wudźba szulskie zarodze.
4: Das wird dubbelig widget, geike Rostline, Satscho, Stommusjastem Cinch, Geischwilliabims wurde die Jaubovarili, aber Teigewitze, Sirup, Chinelli, Chai, Wieso, Takatak, das wurde schon auch, liebe Schule.
2: Sieghard Kozel je 1945 v Stroži do Schule zastupił. Wumienienia za schulskich Nowatschko bych u tede przełszo skromne.
5: Żadne Wutschblice, żadne Zesilke, jenož krydu na desku a pat doma s nimi staré papy sobo přinesli, moje dla vat novin, tente krome vůrezali, tak s nimi započeli.
2: To se dženstniše riadonie, kýž Šulský muzej vopytaja, vězo jac předstaječne moža. Tež smerdžate samo zvárené čornidvo je za dječi dženca doživenie. A Sonja tež, so bych u Stroža a tamnesy v okolo Hučiny, niede nimale ryze serbske.
0: Viace ze Serbského šulského muzea v Stroži vidíte jutce v vulatku připojdnu 12 v televízii MDR. No a když tam snadno ten muzej, šulský muzej vopytače a malý skoněchtec tam vidíte, jak tam agíruje, můžete si tež vobladač bursku zárodku, když jsou tam stvorili riadky, zapovožili nedom do zakoda na pravom boku, tam bujniek, či je rejne rozče, česač minčinou po napoučivečeche.

0: Witajcie, lubi psi słuchaki, a psi słuchacie. Hojo, Diana Szycuła za was przy mikrofonie. A nint startujemy do końca tygodnia, a to serski. Jan Scholzke, so Jinsa Duce, te maju ten koins tygodnia cewo wesebne ulet prätk. Jovani su, to słyszy schon net u nas. Pön jo abiturne Ballplanas Thema. Przespytowania gasu za letosa skorosze mimo, nint mogu abituriente na veliku svejense myslisch, ale nic jano kleid a oblak maju se zapwaszisch. Teke mistno a catering wielgin drogiste, tosz trebasz za finansirowanie dobre idee. Gregor Klim jo se pla uknikolskie firmy Dolnosarskiego Gymnasiuma raz obsza schau. Sewer, aż zcielamy was derie przygotowanych do końca tygodnia, co se aktualnie czuj, a które terminy nie dialisko musisz, tylko to u nas w serskim programie Jinsa słyszysz. Po takie, startujemy net ze zczojeniem za naszych najmłodszych przysłuchariów. Rydnia z Czapela.
1: Raz, dwa, trzy. Zisik Radio.
0: Końc tygodnia stoi przed jurymi. Lubi dzisi, oglądają się tam mogi raz starym staryszym, albo ujko ju a szosze. Marianka jo raz cały tydzień pla swoje szoty była, a ulicu jo żynca staryszyma, co jo tam dożywiła. Słuchaj szo raz.
2: Na mea mała lubałka, kaga se skońcne zase raz doma swojej pesteli spała, hm?
3: Cała dere, mama. Šota Ramona pak ma teke mike pestole. Jano zajča som všetci bila jesno uspana. Filip jo hišči spal, a petom nie som vežala, co dim sama getovaš. Televizor nie som se viriva zašaltovaš. Cace ga mežo šota Ramona teke vjelgin šuta biš.
4: A co ga se penciniva?
3: Som myslivana Kevina.
4: Aj, to je nowa przyjaciel.
2: Przosy, Marianka, kto ga to jo ten Kevin? Znajom ja jego.
3: Na se wie, mama. Tak zabywata ga tu niamy, że szpysz.
2: Kevin? Kto jo przosym Kevin? Hm?
3: To jo ten, ketaroś jo sam doma.
2: Ach, togo Kevina, z filma ty minisz. Toga si my gawa net kronisz.
4: A na ktere idee se przy tom przyszła?
3: Na żadne wesebne, tato.
4: Nenta Jana iści grein, Majanka. A się wama pla szota Ramone ten cewy tydzień dwójko wec tu
3: nie
4: było.
3: Nie, toga nie som groniła. Jano zajcza, dokuda som była, ako prydna uspana.
2: Joli, aż se nie mylim, si ga nikotare kniwy sobą miwa, ktere szurono cytasz.
3: Tak jo. Ale te prydne są malsnie przeczytała, a przeczy czytasz jo teke we studnie.
4: To pak ja pićku hinać wyżim.
3: Mężno, tato, ale se ty już raz był plaszoty Ramony na prozdnina.

0: Filme.
1: Ja, da tecke, na pschau du jünger, Majanka.
2: Apen, co hischi, ja mini wega stetan bewe zewe tischin.
0: Zomga juzo ulicu wawa, co smycineli.
1: A Sora na przykład? Co szo Sora getowali?
0: Do budnia smie z Filipom obrazy melowali, a szota Ramona ją musała gerać, co smie melowali.
2: No jo, a petom?
0: Petom jo szota Ramona obietwariła, a my z Filipom smie gedali, co jo to było, co się wena wariła.
3: Redne ferie, plaschotte Ramone, suto Billy. Scho wy wasche lischeuske ferie, jużo planowali, lube Gigi. Jan miasa zuschi, pönjo tak daloko. Ale, nepewi, życim wam redne konstyżenia.

0: Luschna serska gromada, to jo dobre słowotek za pszidu zu wiec. Mi jastym su zawiście jużo dojśli. Janšojska domowinska kupka jo se žinca zajča udała na napšaudu rietny uliet. A to do českeje stolice, do Pragi. Žinca zajča jo bus vatjev ze skoro pežase dvesanarkami a vesanarjami. Krotko do jespe sme mogali povedaš z jadneju akjo pedla. To jo Janšojska Klaudia Ševelisova. Ju som šašava, co maju predk.
1: Na, my sme to ižo dawno planovali do Prahy jezdžič, dokulaš, co my se Prag pobladaš a tam dobru zromadnosť mieť. Víče nedom chceme tún serský tovaristvo v Praze zetkáš a tam náš Pavel na nás čaká. My sme hižo veľgenársky na to.
0: Pavel, to je Pavel Kuška, von jo zvonk tovaristva přijašelu Serbu v Praze. Před lietami jo byl v Janšojcach a tam suses přijašelili. Ninto skońcnie se zase smakaju. Zawistcze, zeju Janšojske teke sersku drastwu sobu, a budu wenje przez miesto dundaš. Pön budu wicze teke we wesebnym restaurangie.
1: Jo, planowane jo, aż sme wicze wieczo we ufleku. A tam sme skazali menu, a sme jaranarski na to, a tam tome tež v serske drastve nastupíš. A to je tu najvíci znate restaurant v Praze a kujšte, když jedži do Prahy, tu in Dürbi junu tam byš.
0: Až do nežele budu v Praze a Klaudia Ševelisova hýšti nám groni, dla cogo se nint nevíci vjaseli.
1: Na zosme niento to docpili, zosme zromadnie a zo mamy wielki bus za to a ja se wieselu na zromadnie spiewaniu a bachtaniu a na zromadność.
0: No pen, dobry czas a wiele wiesela w Praze wam życzymy.

0: Prednetne junia mame za sobu, vieraš k na zachopienku tyžinja, jo byl se wie žen žiši. Jo, anic jano kutnju žiši, ale jadnas čo razu oplieto, smeju se uknice a ukniki vjaseliš na svoj serski žišece casopis. Žo vop casopis płomnie se wie. Juniove udaše zespominajo redaktorka płomienja Katarzyna Fidekova.
1: W juniowym płomieniu mamy szakę lesiojskie temy, a coś jo mnie nadpadnuło jo, aż miazy autorami, jo wiele młodych ludzi. Ose myslim na ukniku, a na jadnu studentku. Artikel w jadnom wielgin wesebnym miatelowym projekcie, a dalszny artikel we umiejskich twerbach Karla Blesiena w Barlinju jo napisała Lara, absolwentka Dolnoserskiego Gymnazjuma. Druga autorka ma wesebny hobby – lezenie. W tej zabier je we napiszo, a dajo psitom szakę do rady. Takie psiduca autorka piszo we niecom, coż wielgin rada ma we szpańskiej kulturie, jo we na psieprzosy jo szyknych na nadejzieńskie drogo, a nie pe szpańskiej. Obej psinoska, ten we lezeniu, a we szpańskiej, z tej nastałej w ramiku żurnalistyckiego seminarnego kurza na Dolnoserskim Gymnaziumie. A najmłodsza autorka Salma jo napisała rydne ulicowanie z titelom Petajmne gumno, usłyszy się krótko zachopięk ulicowania.
2: Żółczo zmieni malon, jo 6 lat stare, a pejżo skoro do szule. Czasy, wino jeździ ze swoim rollerom do bliskiej szule gledat, co se tam czoj. Malon używa rad pedlańsku ceru pe starej wejsnej droze, rozlaży iści wielgin stare kamieniowe flastary. Pedla szule jo gumno. Wiele razo jo malon tam już ogledała przez płot.
0: Cele ulicowanie słyszysz o we płomieniu. Na bodce z tekstem namakajoszo za to w odpowiedny QR-kod. A na co hyści mogu se cytaki a cytaje wjaselisz?
1: Na każdy pat na komik umiełcołki Sigiko. W aktualnym udasiu cytaju zisi przedsledny ziel komika na obswietlonych ścieżkach, agaż sleduju zisi dyrdakojstwam głównych figurą komika, pensu zawieścienarskie, jak se trojenko zakęcy jo. Gasz jo niś ten jaden albo drugi ziel komika skomuził, pen myslim se, aż upłasio se cytanie nachwataś. Jo, a myslim se, aż upłasio se teke dalszne teksty w juniołem płomieniu cytaś, na przykład w rubrice z lusztą a lubościu za to serskie, ze znajomy bliżej Joannu Pescic, wynabydli w Hysie Buzu, zieła w Serskim Instytucie, a ma wiele jo naprzodu zajmnych hobijów.
0: Po takim zajmne artikele na Makajoszo we płominiu, a se wie teke zwucowania, gödańka a żołty. O przymiesze najnowszego udasza żiszecego casopisa jo zespominała za nas redaktorka Katarzyna Fidekova. A po przyjdącej muzyce zespomina Gregor Klim najważniejsze terminy tego końca tygodnia za was.

0: Duo Trattöchter, wenn ihr jetzt sagt, Domoi Hüsch. Nehm Domoi Hüsch, ne, Jomme, misse Sabirame se Sersgeo Rezo, a tam Jinsa se Schakimi Verba mi. Zo a kak ne zo zinime. Nascha Dolno Serska Rez, mejo to rednie ukronisch. Togotla, se wie jo, autorka Piduzeg Obschinoska, Maria Elikowska Winklerowa se sase Obschaschauer, naschech serskich Wieshanario, ako povedajo serski wird Mawego. Aveni su je dali za schake Zinitoschi, pschikwade a schake Rosquadli.
1: Při rumowaniu dejau upasowaś, aż se niederijosz do ruki abo nogi. To penbejny czas beli. Gasio zimie mroz su drogi gładke. Venio se obsunu a prasnu, deriu z głowu do boma. Gaż se żedne biju, meżo byś aż jaden drugemu do wecołu klasnio, derio. Penten zmiejo medre flaki. Tenio ściakły a z pieściu derio do blida. Psi nie wiedre, nie dejś stojaś spes boma, do niego meżo gaderiś błysk. Deriś, abo se deriś, to se stanio jano jaden raz. Niega jo kużdy miał drejany wezyk, a w nią szakę wezył. Wezyk ją miał twarde drejany kelasa. Gaż si jen sięgnął, jo to tak derkało.
2: To wezyk derka na kamienianych drogach, aż to tak szczercy. Derka szczercać, to te same akustyczne.
3: Tak derda, ten derda przez te kamienie, a przez te depki.
1: Ale gaż mam przed wecyma, kak su niega uglidali wejsne a mieściańskie drogi, pen słyszym ten zogol. Traktory su per żyściach, a ja brate weze pe drogach derkali.
4: Derkaś. Ja bym tak skoka ten wysm, derkał to derkajo.
1: Ten jo cały czas derkotał, dlatok aż droga nie jo była gładka, ale gruzlata, giarbata, derkotata.
2: A koniu wies ten tyke se derkoco po drodze.
1: Wes derkoco pe kamieniowym flastariu. To derkotanie, rapotanie, jo se rozlegało pe cełej sy. Sim więcej gaż jo na wezu był nalodowany szaki riet. Pszała muzika.
4: Derkoco jo pnio ganz blisko te kamienie.
1: Werby opisują cynitość. Na kaki part nieco ugbajomy. Lic malsniej, siszej, na krótko, psiecej zasej, abo cały czas.
2: Derkaś to jo to grobne, ale gaś jo nie to mały wezyck. To da jo derkaś, a derkotaś. Gaś to stajnie mniejsze. Gaś maja rzyszy takie małe wezycki.
0: Zajemne słowka su nam żynca zase rozkwadli nasze wesanarie. To su byli Anna Fortowa z Mesta a Bernhard Natke z Nowej Jesy, Fritzo Kszama z Drenowa a Alfred Kjacmarik z Prjavoza. Dalszny przynosk w reże nasza serska riec słyszysz o zase za dwa tyżynia. Tam pojrzo wo dalszny cynitości a w kakiej mierie ju dożywiomy. Daj się, że przechwatasz.

0: Witajcie, lubię przy słuchaki, a przy słuchariach. Hojo, Diana Szecuła za was przy mikrofonie. A nint startujemy do końca tygodnia, a to serski. Jan Šojske sú žinca duce, te majú ten koniec týždňa celo vesebne ulet predk. Žovani sú, to slyšiš o net u nás. Pön jo abiturne bal planas tema. Přespytovania ga sú za leto sa skoro še mimo. Nint mogu abituriente na veliku svežence, myslíš? Ale nic ja no kleid a oblak maju se zapwaschisch. Teke mistno a catering wielgin drogeste. Tosch, trebasch, sa finanzierowanie dobre idee. Gregor Klim, josse pla uknikolskie firme Dolnosarskiego Gymnasium raz obscha schau. Se wir, asch stellome was derie pschigetowanuch do końca tygodnia, so se aktualnie choi a kötare termine nie dialisko mużisch. Teke to u nas w serskim programie Jinsa Swyszyszo. Potake, startujemy net ze strojeniem za naszych najmłodszych przysłuchariów. Rydnia Szczopeta.
1: Raz, dwa, trzy. Zisik Radio. Ojo wasz, Zisze Cebastro.
2: Serskiego programa.
0: Końc tygodnia stoi przed jurymi. Lubi dzisi, oglądają się tam mogi raz starym staryszym, albo ujko ju a szosze. Marianka jo raz cały tydzień pla swoje szoty była, a ulicu jo żyńca staryszyma, co jo tam dożywiła. Słuchaj się raz.
3: Na mea mała lubałka, kaga se skońcnie zase raz doma swojej pesteli spała, hm?
4: Cała dere, mama. Šota Ramona pak ma teke mike pestole. Jano zajča som všetci byla jesno uspana. Filip jo hišči spal a petom nie som vežala, co dim sama getovaš. Televizor nie som se viriva zašaltovaš. Cacega mežo Šota Ramona teke vjelgin kšuta byš.
5: A soka se penciniva?
4: Som myslivana Kevina.
5: Aj, to je nové přijašel.
3: Pšo si, Marianka, kto ga to jo, ten Kevin? Znajom ja jogo?
4: Na se vie, mama. Tak zabivata ga tu njame, že špiš.
3: Kevin? Kto jo pšo sem Kevin? Hm?
4: To jo ten, ketaroš jo sam doma.
3: Ach, togo, Kevina, sfilma ti miniš. Toga si mega va net kroniš.
5: A na ketare idee se pšitom šičva?
4: Na žedne vesebne, tato.
5: Nenta Jana išči grejn, Majanka. Až jo vama plašota Ramone ten seve tyžin dvojko vec tu nebivo.
4: Nie, toga nesom groniva. Jano zajča, dokuda som bila, ako pridna uspana.
3: Joli, až se nemilim, si ga nikotare knive sobumiva, ketare šrono citaš.
4: Tak jo. Ale te prydne są malsnie przeczytała, a przeczy czytasz ja teke we studnie.
5: To pak ja pićku hinać wyżim.
4: Mężno, tato, ale czy ty już raz był plaszoty Ramony na prozdninach?
5: Beszko mnie ta mama do tych miast jeszcze dowoliła nie, beszko.
3: Bogi huzla, ty tato, co ga by ty tak zajcza rano tam zachopił?
5: Och, nieco by se przeci namakało.
3: Ty mi zewszym jeszcze nie se ulicowała, coś co petom wednio getowali, Marianka.
4: To ja było cało okej. Sme drogowali, baslili, a samo w kinie pebyli.
5: O, w kinie są mnie teke już raz bo.
4: Jo, tato, ale miastem pokazuju tam cało nowe filmy.
5: Jo, ta teke na pszaudu wiona, Marianka.
3: A pen, co hiszczy? Ja minim, wygaz ty tam bywy cewy tyżyn.
4: Com ga już ulicowała, co smy cynili.
5: A Sora na przykład? Coś, co Sora getowali?
4: Dopudnia smy z Filipom obrazy melowali, a szota Ramona ją musała gadać, co smy melowali.
3: No jo, a petom?
4: Petom ja szota Ramona obietwariła, a my z Filipom smy gadały, co ja to było, co się wena wariła.
0: Redne ferie plaschotte Ramone su do Billy. Sčo vy vaše ležojske ferie južo planovali, lube Žiži? Jan mjase cvišči, pönjo tak daloko. Ale nepevi, žicim vam redne konc tyženja.

Matka firma Dolnoserskiego gymnazjuma zbiera pieniądze za drogi abiturny bal. Co to weznamienio za jej ukniki, jo uzgonił Gregor Klim. Przyjduca seniorowa kafionia skoro za se bużo. 15. junia jo ten termin, a gaż cośo przyjś, a abiturientam pomagasz, musisz byś malcnie a se przyzjawisz. Tożo przez telefon albo e-mail.

0: Prednetne junia mame za sobu, wierasz, kna zachopienku tyżynia, jo był sobie żyn dzisi. Jo, anicjano kudniu dzisi, ale jadna z czo razu oplieto, smieją se uknice a ukniki wiaselisz na swój serski dzisiecy casopis. Żo wop casopis płomnie se wie. Juniowe udasze zespominają redaktorka płomienia Katarzyna Fidekowa.
1: W juniowym płomieniu mamy szakę lesiojskie temy, a coż ją mnie nadpadnuło jo, aż miazy autorami, jo wiele młodych ludzi. Ose myslim na ukniku, a na jadnu studentku. Artikel w jadnom wielgin wesebnym miatelowym projekcie, a dalszny artikel we umiejskich twerbach Karla Blesiena w Barlinju jo napisała Lara, absolwentka dolnoserskiego gimnazjuma. Druga autorka ma wesebny hobby – lezenie. We tej zabier je we napiszo, a dajo psi tom szakę do rady. Takie psiduca autorka piszo we niecom, coż wielgin rada ma we szpańskiej kulturie, jo we na psieprzosy jo szyknych na nadejzieńskie drogą, a nie pe szpańskiej. Obej psinoska, ten we lezeniu, a we szpańskiej, z tej nastałej w ramiku żurnalistickiego seminarnego kurza na dolnoserskim gimnazjumie. A najmłodsza autorka Salma jo napisała rydne ulicowanie z titelom Petajmne gumno, usłyszy się krótko zachopięk ulicowania.
2: Żółczo zmieni malon, jo 6 lat stary, a pejżo skoro do szule. Czasy, wino jeździ ze swoim rollerom do bliskiej szule gledat, co se tam czoj. Malon używa rad pedlańsku ceru pe starej wejsnej droze, żoż laży iści wielgin stare kamieniowe flastary. Pedla szule jo gumno. Wiele razo jo malon tam już ogledała przez płot.
0: Cele ulicowanie słyszysz o we płomieniu. Na bocy z tekstem namakajoszo za to w odpowiedny QR-kod. A na co hyści mogą se cytaki a cytarje wiaselisz?
1: Na każdy pad na komik umiełcołki Sigiko. W aktualnym udasiu cytaju zisi przedsledny ziel komika na obswietlonych ścieżkach, agaż sleduju zisi dyrdakojstwam głównych figurą komika, ten su zawieścienarskie, jak se trojenko zakęcy jo. Gasz jo niś ten jaden albo drugi ziel komika skomuził, ten myslim se, aż upłasio se cytanie nachwataś. Jo, a myslim se, aż upłasio se teke dalszne teksty w juniołem płomieniu cytaś, na przykład w rubrice z lusztą a lubościu za to serskie, ze znajomy bliżej Joannu Pescic, we nabydli w Hesiebuzu, zieła w serskim instytucie, a ma wiele jo naprzałdu zajmnych hobijów.
0: Po takim zajmne artikele na Makajoszo we płominiu, a sobie takie złucowania, gadańka a żarty. O przymieszę najnowszego udasza dzisiejszego czasopisa jo zespominała za nas redaktorka Katarzyna Fidekowa. A po przyjdącej muzyce zespomina Gregor Klim najważniejsze terminy tego końca tygodnia za was.

0: Duo trattöchter, vönnojotsas, domojhysch. Nem domojhyschi nejame, misse sabirame se serski urezu, at ham jinsa se shakimi verbami. Zo a kak ne zo zinime. Nascha dolno serska rezme jotor rednie ukronisch. Togotla, se wie jo, autorka Pschiduzego Pschinoska, Maria Elikowska Winklerowa se zase obscha schauer, naschich serskich wieshanario, ako povedajo serski wird mawego. Aveni su je dali za schake zinitoschi pschikwade a schake rozkwadli.
1: Pschi rumowaniu dejau upasowaś, aż se niederijosz do ruki abo nogi. To penbejny cas beli. Gasio zimie mroz su drogi gładke. Venio se obsunul a prasnul, deriu z głowu do boma. Gaż se żedne biu, meżo byś aż jaden drugemu do wecołu klasnio, derio. Penten zmiejo medre flaki. Tenio ściakły a z pieściu derio do blida. Psi nie wiedre, nie dejś stojaś spes boma, do niego meżo gaderiś błysk. Deriś, abo se deriś, to se stanio jano jaden raz. Niega jo kużdy miał drejany wezyk, a w nią szakę wezył. Wezyk miał twarde drejane kelasa. Gaż si jen sięgnął, jo to tak derkało.
2: To wezyk derka na kamienianych drogach, aż to tak szercy. Derka, szercać, to te same akustyczne.
3: Tak derda, ten derda przez te kamienie, a przez te depki.
1: Ale gaż mam przed wecyma, kak su niega uglidali wejsne a mieściańskie drogi, pen słyszym ten zogol. Traktory su perżyściach, a ja brate weze pe drogach derkali.
4: Derkaś, ja bym tak skoka ten wysm, derka to derka jo.
1: Ten jo cały cas derkotał, dlatok aż droga nie jo była gładka, ale gruzlata, giarbata, derkotata.
2: A koniu wiesz, ten tyke se derko co po drodze.
1: Wes derko co pe kamieniowym flastariu. To derkotanie, rapotanie, jo se rozlegało pe cełej sy. Sim więcej gasz jo na wezu był nalodowany szaki riet. Pszała muzyka.
4: Derko co jo pnio gans blisko te kamienie.
1: Werby opisują cynitość. Na kaki part nieco ugbajomy. Lic malsniej, siszej, na krótko, psiecej zasej, abo cały czas.
2: Derkaś to jo to grobne, ale gaś jo nie to mały wezyck. To da jo derkaś, a derkotaś. Gaś to stajnie mniejsze. Gaż mają dzisiaj takie małe wezycki.
0: Zajemne słowa są nam żyńca zase rozkwadli nasze wysanarie. To są byli Anna Fortowa z Mesta a Bernhard Natke z Nowiesy, Fritzo Kszama z Drenowa a Alfred Kjacmarik z Prjavoza. Dalszny przynosk w reże nasza serska riec słyszysz o zase za dwa tyżynia. Tam pojrzo wo dalszny cynitości a w kakiej mierie ju dożywiomy. Daj się, że przechwatasz.

Christine Muschter a Stefan Göbel, ste hos Biwawe. Sogar zest chete Maugeweze akonas ros viaselio, aber nam troschtaju, nits de willige Droge dare. Schosse beim Teketag? Wenn asche Musik zu tüschen ja, jo wo darien ju. A moi Kollega Gregor Klim, jo jinsa upetau rona takis biu, kensch uli zu jo, wet tüch mauer dareko, schädne gotnja. Jaden Wielgin znates bio joto ze starego amerikańskiego musicala. To jo musical The Sound of Music. Tam dajo jadnu scenu, tam jo gwona figura Maria gromaże ze swoimi zisimi. Miastym aż wences szlimnie grima a niewiedro jo, opytajo Maria zisi zmirowasz. Wena se domyslio na szete wiece ako marada. Roże, a deszczowe chrapki, żywe guse ako liesze we świetle miasecu. My Favorite Things, jo titel. Ho ten spio spiva legenda big band muziki Tony Bennett.